ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimba butare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi akakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise ingwani zari zo zose ukumviriza radi akakiza uraruhuka.

0: Alo.
1: Umera bwana.
0: Amahoro muri bande mwerere.
1: Inosa ni na kardanje.
0: Baze inosa.
1: Amahoro no.
0: Meza.
1: Wewaro.
0: Ego.

Eka tumushimire cyane Pastor Danny Bakunda kuri cyo kiganira hejeje kugushikiriza rero kwa kidushanye ku isaha 8:27. Cyo rero twabanye guhera igihe cy'isaha 5 nkaba muri hakaryo ko kwikebanura ndabifurize kubandanya ngira ibihe byiza kwambiye kubandanya muri kumwe na Kwizera Bianjeze umwe mana akomeze kubitwararika.

0: Namahoro namahoro.
1: Amahoro cyane tuvugana nande?
0: Tuvugana na Zakaria Muguzi.
1: Zakaria ikaze ni kwanyu mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
0: Yego nagire manze nyeze madame wanje ko yiriwe neza.
1: Yego.
0: Na mama wanje yiriwe neza wirandire. Ndeje na kwenda kunda na chita. Na evangeline kunda tinda kukeje.
1: Yego.
0: Nibagena ndayisenga ejide kundaro. Na wenye ndamure neshe jehulera guwazi je madame wiiwe tuyanga na dojira. Ndare meshe jena vandu wa guwazi je mubitaro jindu la timuyanga ne muzoro mwazoro nga kami tende.
1: Ego.
0: Ndare meshe jena nasagwe kumuzenga guwazi jumwani ndo la timuyanga na dojira.
1: Ego.
0: Dawa imani vame za jiri.
1: Ndagushimire cyane.
0: Ego.